Papesku w rukach pestył, dolu dihaniał, zamryjał, zadumał, za kołmir chłatyty do kraju prywesty. Iszł żołnierz. Lutoho dihaniał zwiria, wymitał od hnoju dumkami horody u rydne podwiria. Iszł żołnierz. Gucykę poprawlał na grudy, nie wtecze z serce, donesu, nie zhublu. Išła kula. I v ruku nežímal, i nazad nevernu, v dírku gymnastiork dola šturila ružu červenu. Išol švít kolorami, išol švít kolesami, spianil žovnír na zemlu priklaknu, na hrudioch młodych, što rozlatým ordenom, hrudka krvi zaklakla. Išel Beskyt chmarami, išli rydna mama i dівчатко, што любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакали Ігор. Прийшли.

0: Jeden, dwa,
1: trzy. Trzy świty, wieczorem.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
1: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Wieczera, dnes zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Wertam głowami, jak je mobicie, odorowe słuchacze, teper bym chodził pozdrowić wszystkich naszych solenizantiu, tych wszystkich, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, nowym stylom, dneska świadkują medżańczyma Antony, Warfolomy, Joan Marin, Natalia, Feba, czy Seman, kolesej posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak dneska świadkują medżańczyma ma Wasa, Marfa, ale też Avram, Jahapi, Aleksander, Ignaty, Paweł, Rafael, Pystcy, Feognej. Także to wszystkim solenizantkam ta solenizantam na mnogo i błahelita. Tiszte się z toho, co mate, tiszte się z krajowydu, z soneczka, jakie furdyszcze nam świtet początkiem września. No i cóż, niedługa osin przyjdzie, może bardziej nostalgiczny czas, ale to te osinni wieczory też fajne, też potrzebne, żebyśmy jakieś rzeczy mogli sobie porobić, żebyśmy litom nie mali na to czasu, a przy tym, żebyście mali może i w bliższe czasu być słuchaty radio LEM FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

0: Nie było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twojej chyży.
2: No i to przyszła pora na to, żebyśmy się już popraszczali, tak że drogi słuchacze, ja wam wisiduję na teper dobranicz. Pamiętajcie, że w sobotę też wyzwuczyć audycję o domasz, jaku godny ste poczuty priamo z Wrocławskiego studia, tak że zapraszam na sobotę na 20. Budu z wami, że to tu naszą sobotnią dyskoteku taku na luzi sprawlał. No a na zachęskę wam dziękuję, Seweryn Kosowski, majte się szumni, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Szanowny słuchacze, dnes w programie pro odnoseny medze Janą Potockim a jego chłopamy, a właściwie pro ich prawa i powinności, a też pro zbinecku aktywność i jakie były jej skutki. Na początek sprawy z Klimkiewskiego klucza. 1600 rok. Przy tymże wielkim, położonym i zagajonym prawie jegomość pan Jan Potocki, dziedzic majetku i ruskich seł swoich, za dekretem wita i przysiągłych, tak szuty sił swoich wszystkich, jak i łowniczych przysiągłych, to chociaż maty z ich swojego dekretu otrzymał, żeby niekotry z jego chłopił jego seł nie śmił na niematy gruntu pod uprawlania pod garłą inczoj derżały. A kole by da kotry z kotresoho pod stupą wytiahnu na koneczną swoju potrebu zastawla już to albo czast zemli swojej, to gdy mat to robety z widomistiu swojego pana pod przypadą 100 polskich złotych, kotry by się jego mościoły na sam peret nie dołożył. Szto szołty sołe mają do zeraty pi za horozom straczynia szołtystwa.

Tadże galanczyk Jacko przyszedł do nas. Powił. Mamy do byczu z Rygietoła od chodałkę. Połotna i hołołaczy. Był z nim kohutycz z Rygietoła. Petra i sałku tych zospysza wywił galanczyk. Ne znam odkale. Pak piśli na Rygietiłku i ile tam i wzięli dwie strzelby w chłopa Petra Kaszyka. Zas piśli na Rygietił i wziął tam galanczyk rusznyci. Ne znam komu. Od tamale piszliśmy na prorubski lis i tam zastupiliśmy furmanam do rohu, bo iśli. Wzięliśmy im chlibakus, bo nie było nic to bilsze i tam trioch chłopił było, że na furmaniu skoczyli. Skoczyliśmy do nich, rozumiecie, myśmy stoliczne byli i zimali chryca mlenarczyka z Egicioła. Poczaliśmy połotna z neho zberaty, a win ryuk stij, my tak jak iły. I dali swemu spokój. Był drugi, Łuka Nosal, nie zna dotkale, trzeci z Botrok, kotroho zimano do stóp koła. Skompanowało się na stryna cetero. Naperał się, aby tym, że namy starszym, to Petro Hudak. Potem zme piszli gu krasnomu brodu i zasili na werbenach. 3 dni zme tam byli, nic się nam tam nie przytrafiło. Od tamale sme piszli, zwił nas chłop z porubki na medwedziu. Wybraliśmy tam jednoho, wzięliśmy 40 złotych, jak najbilsze. Dostało się każdemu po 2 talary. Reszta na prepycia ostała i piszliśmy na komarnyk. Nosal naprowadził na drugiego zbijnika na komarnyku. Przyszliśmy tam pod wieczór, iliśmy tam, a jego doma nie było. Zaran piszą im w towarzystwie trzech inczych do neho, a joho już drugi pekle rozciągnąwszy wzięli 9 talariów i sam jem pod neho sołomu podmitował. Pak jem strzelił z pistoletu w neho. Sukniu jedną wzięliśmy i inczy ryczy. Od tamale piszli z melisamy, a to kohutyc wkrał woła nie znam od kale. Zabywszy ho w pekle zme i ile czeres? 3 dni. Piszliśmy na cwedniczkę od tamale w tiuk Nosal z inczym towarzystwem, a ja był w seli z 3 inczyma. Prydu naza, ta już piszle het dejatero ich. A ruszneciu moju i połotno ostały jeden. Piszliśmy na Dradocynu, tam nie wziali, to skorka najbardziej. Janczy zhańczoły, zabyty nie chotieli i piniazi mi wziali. Ostał im w Radocyni, one piszli gublich narci. Dole strzelbu jednemu chłopu, u mene siaś widuale, choć ile nie zabyty. W tym jem był w kopysteńskoho wiórka czerniańskoho, hladajuczy stolicznych na nich. Tak nie zimano. Na toto przed prawom stanu Andrzej Szalenek i takie słowa powił. Pane sudia jest wiernym prawom. Prosimy o sprawiedliwość dla toho przestupci, co jest przed sudom, który nachodził chyży biednych ludy w polskiej koronii, a tyży w uhorski. W lisach się chował, rozbijał, chudobu odbierał, na tym nie kińczył, ale i piukił, i palił, strzelał i rubał biednych ludy. Oż to my, ludy bidny z mistoczok obydwoch kresił, prosimy raz i drugi o sprawiedliwość. Totże Petro w bycia prosił o miłosierdzia, kotroho otrzymaty nemich. Prawo w sudzie siedziacze, tak mistoczok obok jak i kresu szołty całe zhodywszy się dekretom nakazali, żeby dano ho na tortury ognią peczeno, bo sam piuk ludy. Zabijał i strzelał, buduczy weduczym dla inczych. Zoznania toho, że Petra Hudaka wzięty na torturach. Po pierwsze, na początek zoznał, że inczych nachwariał i był meczynyma starszym, ale chotił ich złowyty i jehomościoły welmożnomu bickomu starosti oddaty.
Dale zoznał, że leżał chorej na blichnarci w dwarali szołtysa i powiele mu, że banyc kocho wypekle, by się tu juczy. Dla boha wticz, bo stolicznych welo jest, ale jem nie wziął z łupu nyczlem szist florenim z komarnyka, dem chłopa na strylył. Dale zoznał, że galanczyk Jacko, Andrysz Smolak, miśko kłoczka z Gładyszoła i tymko ze Żdyni, prezbijnyka chodziat. Jest ich try bursy. W jedni ja starszy był, iż tam skorsze przyznał, tak jest. Zoznał, że na blichnarci był galanczyk z inczym. A ja lem toho jem zastrylił, że pan hutnika pereju, pere była za konia, likuał jem się na franczu. Dale zoznał, że na Hańczyńskim były stare chłopy. Bajus z Liszczyn, Sawka i Ciupka z Tybnyka oba, Konrad Kornet z Bilichnarki i sam był. Wzięli tam 500 złotych. Na Banyckim były towarzysze jocho, których wydał dobro gilni. Ja to gdy chłory był, ryc mlynarczyk był w inczym taryztwie. Były z nim Petro i Sawka z Pyszaky, ta Sydor Dudka z Blichnarki. To ty z Pyszaky blichnarsku porubali. Galanczyk im kazał i kohuty zrygietowa. Wzięli w niej żupan i hołaczy. Dale zaznał, że na Banyckim było towarzystwo jocho. Wzięli tam 500 złotych. Ryc mlynarczyk Sydor Dudka naprowadził, Iwan Robaczok z Czertyżnocho, Jacko Galanczyk, Petro Trepak, Sałka Spyszak, Kohutyc, Rycy Iwan z Lucyny, Miśko z Gładyszoła, Tymko Błonar ze Żdyni, Andrzej Smolak Tyłczak, od Stropkoła Rycy Seman, z Bodrudyła Hryc Turki, u Skorolika Iwan Sydorczyk i Hryc, Pana Delipacocho z Rostok, Kostia, Dytyk, Makołytko i Derżały Demianyk, Skakołec Iwan, mlynarczyk z Rygiecioła, życi zabrał, a hroszamy podzielili się. Jemu się dostało 100 floreniów. Zoznał, że zakopany jest nad blichnarką kucych lipit liskowym krakom na szołtysowi polanie Semana 200 floreniów, 3 czerwony złoty, srebra sztuka. Dale zoznał, że odpowiadali, że kolebych muszęci kotry soho dostaty, to ty nas bardzo zidaju. Dale powił, że się zmałlali na welmożnego pana Bickoho starostu pod Petro z towarzyszami swoimi. A to mlynarczyk może nie ma, że to i na ostatnim punkcie słowo życia, że ma pity na neho na welikta. Dale zoznał, że za bardy jałomny, że horodyska obrabowali dwóch uhorskich kupciu na drodze. Wzięli 400 uhorskich floreniów. Dale zoznał, że Ferenc Oczkołys w Twaroszczy nawił na tatuśka od Florynki, Bajusa, Korneta z Blichnarkę, Sałku Owczaria i Ciupu Stepnyka oboch. Malyka z Rostok, Robaka z Czertyżnocho i Borudyła Tworkołocho Hryca. Skrajni z Kworkołocho Iwana i Semana Dawidowocho. Z wieczera tam byli i windu z nima. Sałka Hopiu. Iwan Terpak, Semen Klaniuczyk ze Spysza, Jurko Sucha z Horodyska i Semen Hałuszczak z Kurzlowy pobrali tam połotna. Szto prawo, z uwagi na ekscesy, do których się przyznał, że był pryncypałom i weduczym zbijnikił i zbijnikułał z nima, dekretom nakazało, żeby był... pleteny w koleso. Szto się tyka dbanyckocho, szto powił, to by się dłał to za to, że w neole był, szto na ostatnim punkcie odklikał, że tam był.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM, i wysłuchaliśmy wstępnego dżingla i zaczynamy program Obzeracz Przyrody, naszą przyrodniczą audycję w radiu LEM FM, w której beru was na różne wandryłki, ekskursji, na takie eksploracji przyrodniczych atrakcji. No i dneska mamy 93. odcinek naszej serii i jsme w taki czas 20 odcinki, kiedy to wandrujemy sobie przez Nacjonalny Park Polszczy. I dneska pojechamy na północ Polszczy do Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Jest to jeden z 23 nacjonalnych parków na terytorii Polszczy i jeden z 11 na Nyzynach. Nachodzi się na terenie Pomorskiego Województwa w Chojnickim powiecie, w hranyciach gmin Chojnici i Brusy. Siedzibą dyrekcji parku jest Seło Harzykowy. No, nachodzi się to seło około 3 km od Chojnic. Nacjonalny Park Tucholskie Bory ma już prawie 30 roków. Był zaklekany w 1996 roku, zanim od powierzchnią 4613 hektariów, no a dookoła parku jeszcze jest otulina o powierzchni 12 980 hektariów. No i od 2010 roku park jest stworzonego rezerwatu biosfery Tucholskie Bory. No i to tylko takim słowom wstupu. W dzisiejszym programie doznamy się ku zbilsze pro to, z czego słynę tot park, powiem kus pro taku joho może i geologiczną historię, i też powiem wam pro też dajaku turystyczną steżku, którą wartat sobie powandruwat i zachopluwat się w tot czas przyrodą Nacjonalnego Parku Tucholskie Bory. Ale poklasz to posłuchamy kus muzykę, a pak o paroch minut wertam do was z besidą.

Drodzy słuchacze, wertamy do programu Obserwacz Przyrody. Chneska sobie wandrujemy przez Nacjonalny Park Tucholskie Bory. Jest to park niewielki, ale bardzo zalesany, bo no, prawie 83% powierzchni parku to są lisy, no ale to te lisy, to te Tucholskie Bory na terenie parku, to jest 2% ciłej powierzchni wszystkich tucholskich boriów. Tucholskie Bory to jest bardzo szeroki, wielki kompleks lisiów w północnej Polsce. To od Nacjonalny Park zanemat 2%, nie ciły 2% ciłej powierzchni to tych lisiów. Tisz w Nacjonalnym Parku nachodzi się okrem lisiów wielo wody, dokładniej ozer. I to te ozera zanemają 11% powierzchni parku. To tych ozer jest 21, z których najbliższe i najchłupsze to Ostrowite Ozero, które mają powierzchnię 272 hektary. I sim z to tych 21 ozer jest ze sobą połączone i tworzą one taką linię zwaną strują semy ozer. I to ta struja to ma dość wielką taką dołhist. Są też 4 ozera, które są lobeliowymi ozerami, znaczy w nich woda jest taka bardzo transparentna, nie taka stara, a możemy powiedzieć, że świeża. Tyż w tych lobeliowych ozerach nie jest wielo organicznej materii, za to one tak jawlają się jak takie bardzo czyste ozera. I są 4 takie lobeliowe ozera w Nacjonalnym Parku, wielkie Gacno, małe Gacno, Nierybno i Głuche Ozero. No i tyż z tych 4000 hektariów parku 7% jest objęte stysłą ochroną. Tyż na obszarze parku nachodzi się 10 takich właśnie obszar takich czasty, które są właśnie z tą stysłą ochroną, a 2 z nich są dostępne do eksploracji turystami. Jest to Małe Gacno i Kacze Oko. No zatem widzimy, że Tucholskie Bory to są lisy i ozera. Bardzo czudowy, bardzo krasny. No a jaka jest historia Tucholandschaftu, to wam powiem po muzycznej pererwie.

Słuchate obzeracza przyrody. Trwa program obzeracz przyrody, 93 odcinek już chneska i wandrujemy sobie przez Tucholsk Bory, przez nacjonalny park, który słynę z cudowoho landschaftu. I tot landschaft w Tucholskich Borach wozniknął przede wszystkim w periodzie pośledniego zledeninia. To sprawiło, to przyniosło taki skutek, że landschaft charakteryzuje się taką glacjalną rizbą. No i też możemy stwierdzić się tam właśnie w Tucholskich Borach z takimi sandrami, znaczy z takimi obszarami, które są pełne piskowyka, pisku i tam jest wieloch takich dune też, które są formami ukształtowany ma wskutek dialnosty witru. Obszar parku też wykazuje zrożne czuwania pit wsliadom wysoty nad morą. Najwyższa hora w nacjonalnym parku znajduje się w okolicach Łąckoho i Ostrowitoho ozera. Jest to około 150 metrów nad morą. Najniższy wartosty związany są z rywnią wody w ozerach i najniżej to znajduje się riwen wody w Harzykowskim ozeri, to jest dokładnie 120 metrów nad morą. Zatem na dostne wyryki powierzchni możemy do 30 metrów różnić i wysoty tam właśnie poczuty. Tiż to jak gdy znajduje się pit geograficznym wsliadom tot park, jak i tiż, że jest dost daleko od oceanu, to robi, że klimat parku ma taki perechidny charakter. Tiż jest tam wieloch takich, możemy powiedzieć, faktoriów, które dodają siły temu, że czasem to klimat jest bardzo w skali mikro, możemy wyśledować prototo, znaczy, że to mamy tam do czynienia z mikroklimatą. No i też geologiczna budowa, to ty piskowyki, to ty taki pleistoceński pisk z periodu zledeninia, to one też mają wielkie wlijania na to, że tak wielkie bory są i to przede wszystkim w tych borach mamy sosny. No i też właśnie popry do tych sosnowych boriu są takie krasne wodne zberniki. No i jednym z tych zberników jest ozero Gacno Wielkie, które właśnie możemy obserwować w czas wandriłki po turystycznej steżci. I choczu wam prototu steżku powisty kus po korotki pererwi.

wodę w lód. Tam, gdzie ostry, narowisty wiatr wyjąc wieje prosto w twarz. Odwiedź ją, proszę, pozdrów ją.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

I wernulismy po krótkiej muzycznej perwi do rochy słuchaczy, iszczy na krótku chwilku beru was na wandriłku prestucholskie bory. Chneska właśnie sobie wandrujemy po takim krasnym nacjonalnym parku i w to tych borach nachodzić się takie ozero jak Gacno Wielkie. I do toho ozera i poprynioho możemy sobie wandruaty, korzystajuczy z spacerowego szlaku. No ale paroch slił powiczmy sobie proto to ozero. Jest to bardzo urokliwy wodny zbernek. Jest to jedno z paroch lobeliowych ozer w nacjonalnym parku, które charakteryzuje się bardzo wyniatkowymi roślinami. Nad południowym berechom ozera nachodzi się taka drewniana ławka w kształcie sercia. To ta ławka jest bardzo dobrym takim punktem do obzerania przyrody, tyż daje możliwość zachopływać się ozerom i tyż no chladajuczy joho dna, gdy możemy posmotryć wyniatkowe rośliny, jak na przykład ozerną lobeliu, bo właśnie, to ta nazwa, lobeliowy ozera, to bere się od rośliny o nazwie lobelia. Na berechu ozera możemy też stritytyty inczy gatunki roślin, no na premier takie, które lublat tak torfianykowe obstawyny, jaki też możemy dozryty się owa do idnoj rosyczki kruchulistnoj. Nad ozerem też może strytymy bardzo wieloch rysznych gatunok ważok. No a na powierzchny ozera może pływaty gogoly krykliwy, bardzo krasny ptachy, tak. No i jest to cudowne miejsce do obzerania przyrody i zachopluwania się krasą toho nacjonalnego parku. No i turystyczna steżka do ozera Gacno Wielkie wede od seła Bahorze przez Dziunu aż do tej drewnianej ławki przy ozeri Gacno Wielkie, aż do seła Funka. To ta steżka ma kolor zielony w terenie, ma dołchist 5,5 km. No i żeby ciło to tu trasu zrobić, to potrzebujemy około 3 chodyn. Zatem no mate już gotową właśnie taką trasę wyznaczoną na krasną eksplorację tej tucholskiej przyrody. No i to wszystko w naszym programie na Chneska. Byliśmy w Nacjonalnym Parku Tucholskie Bory. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zaohaczam słuchaty dalsze odtynki obzeracza przyrody, słuchaty też o inczych nacjonalnych parkach w Polsce. Zatem żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj! To był program Obzeracz Przyrody.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj doli Władimira Helaka. Niedostojna im waszego zawirienia? Totoż widania zadała Maryczka z taką serdecznością i poturzyła go tak pełnym i szczerym pizriniom, że Iwan mimowilni perestał podozriwaty ją o obyczną ciekawist. O, na wasze żelania gotowy jem odkryty wam wszystkie tajemnyci moho serca, powił win. Lem nie znam, czy budę dla was przyjemnym wysłuchać wszystkiego do kincia. A czy nie chcecie mi powiedzieć dlaczego strasznego? Zaśmiała się Maryczka. Nie bijcie się, niczego nieobycznego, a tym bardziej strasznego. Moi myśli niczym się nie różnią od myśli każdego młodego człowieka w moim położeniu z moim sercem. Wy macie serce? O tej nowyni pierwszy raz czuję. Somniwate się, Maryczko? Czy chcecie, żebym dokazał jego istnuwania? Liszte, już wirił wam na słowo, lem mi się wydyt, że ono jeszcze spyt. Żartowało dziewcza. Probudyło się już. Pobił do sebe Iwan. Wybaczte, my zabudyli na inczu do rochu. Nawernijte i rozpołyczte, o czym wy te predumali, lem szczyro. Dumał jem, najpierw o tym, że dneska po południu budu mał egzamin. To perełomna chwila, która wyznaczy moju buduczu dolu. Pewny jem, że zdam egzamin, jednak o jakiś niespoki owładnął mną, a czy i za to, że po egzamini wozmu na swoje ramena ciężki obowiązek, jak syn odczyzny i mojej matery. Pak dumał jem akuratni o matery. Przedstawił jem soj naszu spilnu radist, kole wydziła budę ona, że spełnyli się jej sny, że ja nachodjaczy w świti swoje miejsce, budu mich powseludno wyjawyty i moju lubą i wdzięcznist. Bars kocha ty swoją matir? Przerwała Maryczka. I wy możecie o to toś widuwaty? Obrazył się Iwan. Hej, zabył jem, że wy somniwate się o istnuwaniu mojego sercia. Probaczte, żartowała jem, prodążajte swoje. Oprawdowało się dziewcza z osleską w oczach. Dale rozdumował jem o tym, czy lem lubą matery starczyt dla ze mnoho szczęścia. I jaki rezultat waszego rozdumowania? Zwidała Maryczka. Nie zawerszył jem jeszcze swoich rozdumułań, ta na mi pohlad wydyć się mi, że choć ona lubą byłaby dostateczną, wszystko jedno neje w niej sowerszennej pełnoty. Kiedbym podzielił serce na dwie połowiny i powił matery, jedna połowina twoja, a druga toho ad de diuczate, kotre tiż połowinu swoho sercia tobie żertwuje, takż to od nas oboich maszciłe serce. Wydyć się mi, że moja maty byłaby zadowolona, a ja bezkonecznie szczęśliwy. I naszyste to tu, kotri należy się połowy na waszego sercia? Iwan otichał się z odpowiedzią. O chwilu za czas, jako i ciężka borba prochodziła w jego duszy, odpowiedział nieśmiło. Tak, naszą jem. To ta odpowiedź nie zmieszała dziewczatę. Hej, bo niczego się nie spodziewała. Lem sleza, czysta jak rosa na kwitku, sperła się na jej jasnej risnycy. Po chwili mołczania ozywała się. Kiedy wy do teper byli szczery, to gdy nie wozmete mi za złe, koleś widem o imeno waszej wybranoj? Wy, Maryczko, chcecie znać imeno, które ja sam przed sobą boju się wyjawyty? Zwidał z zaczudowaniem szuchaj.
Hoczu! Rekła twardo Maryczka. I zwiduju was o to nes ciekawosty. Muszu do nes koneczno poznate one imeno i wy ne śmijete odmowety mi toho. Smyłujte się, ne proste toho odmene, bo odpowiedź moja hotna byty dla was obrazom. Czom tak sudyte? Kolejem przed paroma tyżniami, jak sobie może przypominate, wydilił żmeńku z tej tajemnyci, wy tołdy zgniwali się na mene. Ny jak ni? Och, kiet tak, tołdy hotowy jem wam powisty wszystko do kraja. Słuchajte, Maryczko, dnes riszyt się moja dola. Zaran może ostatni raz budu was wydił. Pozwolte, żebym wraz z moim praszczaniom się zywamy tiaszkie bremia swojej sowisty zoszmarył. Słuchajte, kolejem was pierwszy raz wzrił, serce powiło mi, że inczoj żeny ja nikole ne pokocham. Wyste tym ideałom, o kotrym jem snył, kotrym mene w smutnych godynach mojego syrotynstwa potiszał, kotrym mene zachrywał do borby z lychą dolą. Korotko powiem wam, jak zawerszali się moi mysły, kotryste prerwali. Kocham was, Maryczko! Probaczte i ne osudzajte. I zastupił syrota oczy jedną ruką. Hej, by stydał się swoich sliw. Druhu, że protiachnął go dziewczatu, hej, by prosił ju o probaczenia swojej zufałosty. To ta sama ruka, kotra pierwsze zamyślenia joho prerwała, odtiachnuła te perle hisio joho ruku spred oczy i prekrasne lyczko, opowyte teper powachą, zajaśniło prednym. Słuchaj, sołotkanycz, słuchaj, Iwane, chwaryła teper Maryczka. Sliwce, ty, di stało się tobi perszomu z muszczyn. Z toho znaj, że ty zawirjam. Odhadła jem, że to dije się w twoim sercu i bojała jem się, a tako i prachnuła tej chwili, kotru narokom jem przyspieszyła. Było to neobchidne dla naszego spilnego spokoju, żeby z mene błukali jak uci, a okreslili nasze wzajemne odnoszenia, żeby medże na mne było nijakich niedomowok, jakoby chodny zachmaryty nasze buduczy dny. Preczuwała jem, że mnie kochasz i moje preczucia stało się dnes istyną. Cynę tak. Cy chociaż, anhele mi, żebym to słowo tak często powtarjał, jak często przypominat mi o tym serce? Hordajem tym, bo kotre diucza ne lestyłaby lubą takoho nevinnoho szuchaja jak ty. O jak welo szczęścia! O dokincz, Maryczko! Raduwał się syrota. Dokinczu, i to z tym pewnieniem, że i ja tebe kocham. Kocham, jak kochaty może... Maryczko, gdzie ty się zabawlasz? Chodź skoro dochysz. Perwał dalszu besidu hołos matery. Kiedy wernesz się z egzaminu, chladaj mnie w altani. Poczujesz moje ostatnie słowo. Szepnęła Maryczka Iwanowi i pospieszyła za welinią matery. I na chneska to już wszystko. Kińczymy w bars interesujący momenti. Jak dale bude się rozwywała lubą Iwana i Maryczkę, doznate się w następnych odtynkach. Także słuchajcie radia LEM FM, a osobliwo słuchowiska w każdej ponedilok i piatnyciu ochodni semi weczerom. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, piatnycia, czwarty den wereśnia 2023 roku i zaczynamy audycję Treświty. Dneska już mamy odtynok numer 1228. No, już sme z wami tak naprawdę 6 roku. My, znaczy ja, przypomnę Jakub Zygmunt, Seweryan Kosowski i Demko Hanowski. Od to tych 6 roku właśnie z wami sme na anteni LEM FM, nachrywamy to ty programy, besidujemy wam na różne temy i puszczamy muzyku. Każdy kus po swojemu. Wedę swoju czast, no i znate dobrze, że ze mną to może te striczaty się w każdą seredu wieczorem i w każdą piatnyciu. No i zaczęli smechnecznie odtynok od muzyki po italiańsku, ale nie był to italiański ansambl, a ormiański. Kus pomieszane, ale no taki jest właśnie ten ansambl, a nazywa się Ladaniwa. One produkują muzykę po ormiańsku, oczywiście po angielsku, ta i tyż czasem po francusku i po italiańsku. Słuchaliśmy teper właśnie italiańskiego utworu Pidna Hołowką Dici Tencello Wuje. No a teper posłuchamy dasz to tyż z romańskiej rodyny, ale po rumuńsku. To bude Madalina Pawal i śpiwanka Pidna Hołowką Katati do Rule Alt Lotz. A pak zmieniamy już klimat muzyki. Jechamy na daleku piłni do Laponii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku. To bude śpiwanka Pidna Hołowką do Belis.

i wertam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Słuchali ste muzykę z Laponii. To była artystka Madi, śpiwanka pidnachołówką do Belis, a rańsze pustyłem Wam po rumuńsku Madalinu Pawal i utwir pidnachołówką Katadiro Rule Altloc. Uż czwarty den wyreśnia wernulizmę do Was, drodzy słuchacze, po wakacyjnej przerwie. No i chneszni den to je już 247 den toho roka. Mamy 36 tyżden 2023 roka, a do Sylwestra leżyło nam się 118 dny. No, chneska schicącia był o 5.52 zachit w Warszawie o 19.17 prochodył. Den chneska był dołhi na 13 chodyn i 25 minut. I szczy sud to ty dny takie kusprymne, dołchy to ty łeczery, no może ne bar spizny zaś sąciom, ale i tak no je czym się zahopluwaty. No bo koli prydę to ta zmina czasu piznym żołtniom, no to tołdy to już faktycznie poczujemy, że budę po południom temno. Trzeba jeszcze dopowisty, że mamy pit astronomicznym wschliadom iszczy lito i to ta pora roka, budę znamy prez 19 dny. A teper jeszcze posłuchamy muzykę, drodzy słuchacze. Pered nami Marii Juriens z Estonii. Puszczu wam śpiewanku Aga Samas. No a jak już trzymamy się ugrofińskiej derżawy i ugrofińskich języków, to posłuchamy jeszcze Maustetytyt z Finlandii. To bude zas śpiewanka pidnachołówką z Salat Tusuru. Zatem liszam was z tą ugrofińską muzyką i wertam o paroch minut.

Słuchaliście śpiewankę w fińskim języku. To był ensemble Mausty Tytyt i śpiewanka Pidna Hołowką z Sala Tusuru. Rańsze pustyłem wam po estońsku, znaczy też w ugrofińskim języku, śpiewanku artystki Mari Juriens. To była śpiewanka Pidna Hołowką Aga Samas. Doroch, właśnie teraz przyszedł czas, żeby powiedzieć, jaką mamy na premier riczny ciuchneska, a mamy riczny ciuch urodyn ważnocho dla Rusyni i Słowacji czołowika. Dokładnie chneska 4 września 1934 roku wrodył się Jan Chryb. Znamy Jocho właśnie z Praszywskoj Rusy. Wrodył się win w sele Prawrywci, które późniejsze zjednali się z osełą Repeju. Wszystko idę pro okres Midzi Labirci. Jan Chryb w mer 24 listopada 2015 roku. Znamy Jocho jak uczytela, autora pierwszego rusyńskiego bukwaria i czytanki w rusyńskim języku, jaki woznyknął po 1989 roku, jak i też znamy Jocho jako autora wieloch rusyńskich uczebników i też był win za życia aktywnym organizatorom kulturnoho i edukacyjnoho żywota Rusyniu na Słowacji. Zatem chneska no, wspominamy Jocho osobu, przypomnę, Jana Chryba. No a jakie mamy jeszcze chneska świata? No mamy jedno bardzo ciekawe i związane z pewną taką jedną częścią naszego zdrowia. A proszę dokładnie budę besida, to nie zdradzam, budte znamy. Posłuchamy po klasztor muzyki, budę muzyczna perwa, posłuchamy ansamblu mikromusik i śpiwanki po polsku, pidna hołówką kamień na kamieniu. Pak puszczu wam połem kiwskę ansambl NLM i śpiwanku pidna hołówką a ty myla.

Skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy, trwat program Tryświty. Beśituje wam Jakub Zygmunt. No i słuchaliśmy dwóch śpiwanok. To ta, która przed chwilką skończyła się. To była śpiwanka Połem Kiwskie Ensemble Enlem. Pustył ją wam. To był utwór pidna hołówką Aty Myla. Rańsze słuchaliśmy polskoho ensemblu z Wrocławia, dokładnie Micromusic i ich śpiwankę pidna hołówką Kamień na kamieniu. No i powiem wam przed przerwą, że teper perejdzie do takiej temy prochneśnie świato, związane z taką jedną częścią naszego zdrowia, a dokładnie idę pro seksualne zdrowia. Dneska mamy Światowy Den Seksualnego Zdrowia. Jest to świato praznowane sztoroka 4 września. Jest to taka światowa, globalna inicjatywa, która promuje bilszu świadomist, taku sospilną świadomist tyka juczu seksualnego zdrowia w ciłym świti. Świato było zapoczatkowane światową organizacją seksualnego zdrowia w 2010 roku. Hołowno cil toho świata to łamania tabu i strachów związanych z seksualnością, ta promowania otwartej komunikacji na temu seksualnego zdrowia. Świtowy zasiach inicjatywy jest, no jest imponujący, bo praznowania już po to tych 16 rokach prochodziat w 60 derżawach. Sąd one wedeny różnymi organizacjami, różnymi instytucjami. Sąd organizowany da jak edukacyjny podii, sąd to takie naukowe konferencje, warsztaty, artystyczne wystawy, sospilne kampanii, no każdy rik przynosi nowu temu, nowu taku hołowną temu toho świata, kotra koncentruje uwagę na konkretnych częściach naszego seksualnego zdrowia.

skończyła się muzyczna przerwa drogi słuchacze, słuchali ste ansamblu Otyken, ansamblu jaki pochodzi z Sybirii. To była śpiewanka w czułymskim języku, to jest to bardzo wielki język, jaki należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskiego, uzbeckiego czy tureckiego języka, no ale na hołowkę śpiewano tego ansamblu, sód po angielsku, no tak, żeby

na barsze daty, tak do zrozumlinia, proszto idę. No i śpiwanka to ta, kotru sme peret filkom słuchale, mała na hołowok legend. Ale już leszamy na boci otyken i ichamy na Komory. Sud to tak ostrowy w Oświti na indyjskim okeanii. Jest to oczywiedno niezależna derżawa, jaka nazywa się Związek Komoriu. Jest to derżawa w północnej części Mozambickiego kanału, która no, nachodzi się na czasty archipelagu Komoriu między północną częścią Madagaskaru a północno-schodnią częścią Mozambiku. Najbliższymi derżawami Komoriu są Mozambik, Tanzania, Madagaskar, i Seszele. To ta derżawa nazywa się Komory i to idę od arabskiego słowa kamar, co znaczy miesiąc. Znaczy to miesiąc, który nam świty na nocnym niebie. No bo trzeba powiedzieć, że Komory to je arabska derżawa i je to derżawa, która je tyż czastiu arabskiej ligi i tam wszytkie, praktycznie wszytkie w żytele tej derżawy są muzułmanami. To ta derżawa, to te ostrowy Komory, to one tak nachodzą się na dost wielkiej prostyrii na to tym okeanie, dokładnie na dołhosty 400 km z północnego zachodu na południowy schód. Wszytkie to te ostrowy Komory są ostrowami wulkanicznego pochodzenia. Są takie machirskimi ostrowami, tam jest bardzo taka chirska rizba terenu. No i za to, że jesteśmy przy Afryce i przy Mozambiku, przy Madagaskarii, no to klimat to tych ostrowiu jest teplej, pit zwrotnikowy, możemy powiste. Sąd tam takie dost żyzne grunty, które są hosnowane pit rolne właśnie uprawy, ale i też dost wielki czas to tych ostrowiu po prostu zanemat sawanna. Niewielka część Komoriu to sód lisy lem 16%. Oczywiedno pro Komory możemy jeszcze ku zbilsze powisty, jak i tiż pro żyteliu, jak i tiż pro ku zbilsze pro geografiu tej derżawy. No i paroch takich ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Posłuchamy teper ansamblu Pacora Trio. To bude utwir te peredwamy, pidna hołowkom, chrebaj dziewsze.

0: ko by se mi chcelo.
1: Zareklamuješ siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
2: LEM FM. Drochy słuchaczy, wertam do Was po krótkiej perwi i wertamy na komory. Mam nadzieję, że za minuty tej muzycznej perwy to ste już prowirli na mapie, gdzie nachodzi się to ta dżawa, gdzie są komory na mapie. No właśnie, to jest Indyjski Ocean, sme medże Madagaskarom, który nachodzi się też na ostrowi, a Mozambikom, jak i nachodzi się w południowo schidni czasty Afrykę. No i to te Komory to są takie dosyć takie no krasne ostrowy, wulkaniczne ostrowy. Tam no to te ostrowy nie są bardzo wielkie, bo to są tak naprawdę trzy ostrowy, które wchodzą w skład tej dżawy i razem ich powierzchnia jest tak niewielka, że możemy powiedzieć, że Komory są 142 raz mniejszy od Polski, pit względem powierzchni. To jelem prawie, że tam 1000 z kusoczką kwadratnych kilometrów. I jest to czwarta najmniejsza niezależna dżawa w Afryce. Komory to też jedna z 18 dżaw, w oświty w których nie płynie niejaka rika. Są to wulkaniczne ostrowy i najwyższym werchom, który jest już wulkanem, jest wulkan Kartala, który ma wysotu 2461 metrów nad morą. Oczywiście, jak i Polska, jak i wielu innych dżawach w oświty, tak i Komory mają swoje motto, mają swoje hołowne hosło i jest to jednota, sprawiedliwość i rozwytok. Na Komorach żyje około 900 tysięcy ludy, znaczy taki neciły milion. Jest to dżawa z jednym z najbliższych naturalnych przyrostów w oświty. Żytele Komorii mają mieszane pochodzenia, bo były to te ostrowy zaselane różnymi narodami. Od Semochowo-Smocho stolicia tam tady przyjeżdżali, przypływali żytele, przypływali ludy ze wspólnoty z afrykańskiego kontynentu, dokładnie z Mozambiku. Paktisz jeszcze kus było kolonizatorium, możemy powiedzieć, z Madagaskaru, Malgasiu, a od 9-10 stolicia to jeszcze Araby przypływali na Komory, kolonizowali też wschodnią Afryku, no i też przynosili religię, muzułmańską religię. Pierwsi Europejczycy przypłynuli na Komory w 16 stoliciu i już zastali na miejscu dobrze zorganizowaną arabską sospilnist. Uriadowymi językami na Komorach są arabski, który hołownie jest hosnowany w meczetach, i francuski, który funguje w biurach, w szkołach, w sklepach, na ulicy. Tiż żytele Komoriu dozdobri besidują komoryjskim językom, jaki jest mieszanką suahili i innych języków z rodziny Bantu z arabskim językom. Zatem jest takim no miejscowym, możemy powiedzieć, pomieszanym językom, mieszanką różnych języków. No, Komory to bardzo ciekawa i bardzo nieznana dla Polaki uderzawa, zatem no, zaohaczam, żebyście jeszcze poczytali, pochladali bliższe informacji pro to ty ostrowy. No a teper to zaohaczam posłuchate kus muzyki, pered wamy muzyka z filmu Papusza, posłuchamy utwir Bidna Hołowką, Kicy, Bidy i Bokha.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję w was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człen na di Ihor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.
2: Słuchali ste muzyku z filmu Papusza. To przypomnę, był taki film w 2014 roku, mał swoją premieru w kinach. Film idę pro, jest pro romsku poetku, która właśnie tak nazywała się. No i bardzo krasną muzyku mamy z toho filmu. Słuchali sme utworu pod nachołówką Kicy Bidy i Bokha. Drodzy słuchacze, iż nie kończymy trzech świtiu na chneska, ale warto powisty, że przed nami weekend i oczywiście trzech świtiu nie będzie. Wertamy do was w ponedilok, weczerom po nowinach o 20 chodyni i w ponedilok budete z Demką Trochanowskim. Oczywiście okrem trzech świtiu to jeszcze może te słuchaty pacisną chodynu z Natalią Małecką-Nowak i Korzo z Petrą Medwidzią. Sztodenni od ponedilka do piatnyci o 7.30 rano. A teper to może ty jeszcze posłuchaty kus muzyki. Pered wamy ansambl Puls ze Słowacji i utwir pidna hołowką Zomrieć na krasu.

Słuchaliście poślednio muzycznego utworu w naszym odcinku Trioświtił. To był ensemble Puls i śpiwanka Zomrieć na krasu. I tą muzyką kraśni praszczam się z wami, dorochy słuchaczy. Czujemy się w następną seredu. No i tak poklasz to budę w seredy i w piatneci łeczeramy po nowynach. No mam nadzieję, że wam wszystko podobało się w naszym odcinku i że choczete mija słuchaty w następnych tiż odsłonach Trioświtił. Budte znamy, a poklasz to żelam wam przyjemnego weekendu, spokojnej reszty chneśnioho weczera. Trymajte się zdrowo przede wszystkim, dobranicz, no i klasyczni na sam kinec, jak to by się duju, ahoj!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świty. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.